chakachino cha 2026 tikupatsirani nkhani za chikoka za mu Africa. Ndi Madaphiri mulutsi wazochitika sabata iliyonse pa nthawi ya 7 koloko.